Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kuldambulila. Kanyana mbagani leke nyomu gamani mungu ditu mwabuni. Vali nyufugula kusili sangu vali. Fugula, fugula. Zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega. Gau ya jase. Ka, ka, ka. Nyagu uwe yoyo. Nidipile pile kini wutigu wa mano. Nidipile pile kini wutigu wa mano. Ndo tumela mahala ili

Letani manza, letani manza. Maloko, maloko, maloko, maloko. Izi, ningeta. Hinga wo, hinga wo.